Sława Jezusu Chrystu! Wybiła godzina 16, a to oznacza, że rozpoczynamy nasze codzienne spotkanie na antenie Radia Ortodoksja. Jest mi niezmiernie miło powitać Państwa i poprowadzić dzisiejszą audycję. Przy mikrofonie wyjątkowo Katarzyna Waśkowska. Już za chwilę zapoznamy się z planem dzisiejszej audycji, a tymczasem zapraszam do wysłuchania psalmu 103 w wykonaniu chóru parafii prawosławnej pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Pańskiego w fastach.

Znajdujemy się na falach Radia Ortodoksja, pierwszej w Polsce prawosławnej rozgłośni radiowej. Nadszedł czas, aby przedstawić szczegółowy plan naszego dzisiejszego programu. Już za chwilę kalendarium, czytania z Pisma Świętego oraz słowo duchowego pouczenia do fragmentu Ewangelii. Następnie powtórka audycji Agroinfo, a o godzinie 17 usłyszymy retransmisję nabożeństwa całonocnego czuwania. Po retransmisji na naszej antenie Żywoty Świętych, a dzisiejszą audycję zakończymy modlitwami przed Eucharystią. Drodzy słuchacze, tak właśnie prezentuje się ramówka dzisiejszej audycji. Zachęcamy do spędzenia tego wieczoru z nami do godziny 21. No.

Mamy dziś sobotę, 4 lipca według nowego stylu. Znajdujemy się w 5 tygodniu po pięćdziesiątnicy. W sposób szczególny matka Cerkiew wspomina dziś męczennika Juliana Starsu, męczennika Terencjusza biskupa Ikonium oraz świętego Juliusza, kapłana i Juliana diakona.

Drodzy słuchacze, Bractwo Cerkiewne Trzech Świętych Hierarchów, Bazylego Wielkiego, Grzegorza Teologa i Jana Złotoustego serdecznie zaprasza w czwartek 9 lipca na pielgrzymkę do parafii w Werstoku w Dniu Pamięci Świętego Kapłana Męczennika Jerzego z Policznej. W programie o godzinie 9 akafist i poświęcenie wody, a o godzinie 10 święta liturgia, następnie procesja i na zakończenie posiłek. Informacje i zapisy trwają do 7 lipca pod numerem telefonu 516-192-788. 516-192-788. Wyjazd zaplanowany jest na godzinę 7:15, a powrót około godziny 15:00.

0: Już teraz zapraszam do wspólnego wsłuchania się w czytania z Pisma Świętego. Na dzień dzisiejszy Cerkiew zaleca naszej uwadze fragment listu do Rzymian, rozdział 8, wersety od 14 do 21 oraz fragment Ewangelii według Świętego Mateusza, rozdział 9, wersety od 9 do 13. Zapraszamy do wysłuchania czytań biblijnych na antenie Radia Ortodoksja.
1: Czytania Pisma Świętego.
2: Bracia, ci, którzy Duchowi Bożemu dają się prowadzić, ci są synami Bożymi. Albowiem nie otrzymaliście ducha niewoli, aby znowu się bać, lecz otrzymaliście ducha usynowienia, w którym wołamy Abbo, Ojcze. Ten to duch współświadczy z naszym duchem, że jesteśmy dziećmi Bożymi. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami. Dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli z Nim współcierpimy, aby wespół z Nim dostąpić chwały. Uważam bowiem, że nie można porównać cierpień obecnego czasu z chwałą, która ma się na nas objawić. Albowiem stworzenie z przeogromną tęsknotą oczekuje objawienia Synów Bożych. Bo stworzenie poddane zostało znikomości niedobrowolnie, ale przez Tego, któremu poddane zostało, w nadziei, że i to stworzenie wyswobodzone zostanie z niewoli zepsucia do wolności chwały dzieci Bożych.

owym czasie, odchodząc, ujrzał Jezus człowieka siedzącego przy cle, zwanego Mateuszem, i mówi do niego: Pójdź za mną. I powstawszy, poszedł za nim. I stało się, gdy spoczął przy stole w domu, oto liczni celnicy i grzesznicy przyszedłszy, dosiedli się do Jezusa i jego uczniów. Widząc to, faryzeusze mówili do jego uczniów: Czemuż to nauczyciel wasz jada z celnikami i grzesznikami? Jezus zaś usłyszawszy, rzekł im: Niezdrowi potrzebują lekarza, lecz chorzy. Idźcie więc, nauczcie się, co to jest. Miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Albowiem nie przyszedłem wzywać sprawiedliwych, lecz grzeszników do pokajania.

0: Były to dzisiejsze fragmenty z Pisma Świętego, a już teraz ze słowem duchowego pouczenia zwróci się do nas ojciec Jan Kojło.
1: Drodzy bracia i siostry, usłyszeliśmy przed chwilą fragment Ewangelii według świętego Mateusza, fragment mówiący o powołaniu samego autora Ewangelii, czyli świętego Mateusza, oraz mówiący o tym, w jaki sposób Chrystus odpiera zarzuty dotyczące łamania przez niego zasad czystości i nieczystości, przede wszystkim zaś dotyczące tego, że kontaktuje się z ludźmi, którzy w powszechnym mniemaniu zasługują nie na wyróżnienie, ale na pogardę. Zwykle bowiem w świadomości Izraelitów sądzono, iż wielcy ludzie, prorocy, tym bardziej Mesjasz, powinni przychodzić do zacnych ludzi, z nimi przebywać, z nimi rozmawiać, im obwieszczać wolę Bożą. I kiedy widzą Chrystusa, który obcuje z celnikami, grzesznikami, razem z nimi przebywa, je, dla nich głosi Ewangelię zbawienia, pełni są wątpliwości. W dzisiejszym fragmencie Ewangelii pada następujące pytanie. Dlaczego nauczyciel wasz je z celnikami i z grzesznikami? I Chrystus odpowiada na to w sposób bardzo piękny. Nie potrzeba zdrowym lekarza, ale tym, którzy źle się mają. Rozbija to także, nawiązując do fragmentu Starego Testamentu, w którym powiedziane było: miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Chrystus przyszedł wzywać niesprawiedliwych, ale grzesznych do pokuty. I w tym zawiera się całe sedno nauczania Chrystusowego. Chrystus, jak ów dobry pasterz, sam mówi o sobie w Ewangelii, że gotów jest zostawić całe stado, całą owczarnię i pójść za jedną owcą, która się zbłąka, która się zagubi. I radość o tej jednej odnalezionej owcy będzie większa niż o pozostałych, które nie zgubiły się. I tak jak Chrystus mówi w Ewangelii, że radość w niebie z jednego grzesznika nawróconego jest większa niż z 99 sprawiedliwych, tak też jest i w działaniu Chrystusowym, który mimo wszystko swoje słowa kieruje przede wszystkim do tych, którzy mają na swoim sumieniu bardzo wiele. Dlaczego tak jest? Dlaczego Chrystus nie kieruje swoich słów do faryzeuszy, do uczonych w piśmie? Przecież oni znają zakon. Przecież oni powinni łatwiej i szybciej przyjąć jego nauczanie za prawdziwe, a jego samego określić jako Boga i Zbawiciela. Ale sami widzimy w Ewangelii, że dzieje się zupełnie odwrotnie. To faryzeusze, uczeni w piśmie, nie chcą przyjąć go i uwierzyć w jego boskie posłannictwo. Nie chcą przyjąć słów Ewangelii głoszonych przez Chrystusa. Oczekują kogoś zupełnie innego. Oczekują kogoś, kto będzie dla nich wygodny, kto będzie spełnieniem ich oczekiwań. A ich oczekiwania dotyczyły przede wszystkim państwowości, władzy, powodzenia, szczęścia ziemskiego, a nie szczęścia w życiu wiecznym, nieszczęścia w Królestwie Niebieskim. A ci właśnie, obarczeni grzechami, grzesznicy, celnicy, oni w swoim oddaniu Bogu stają się zupełnie innymi ludźmi. Oni zdają sobie sprawę z tego, jak wiele Bogu zawdzięczają. Bogu, który z otchłani, z przepaści wyrywa ich i wprowadza do Królestwa Bożego. W innym miejscu Ewangelii mowa jest o kobiecie, która swoimi włosami ociera nogi Chrystusowe. I tam również ze strony gospodarza pada pytanie, dlaczego Chrystus na to pozwala, że owa grzesznica przychodzi do Niego, dotyka Go i swoimi włosami wyciera Jego nogi. I Chrystus daje tam bardzo piękny przykład, bardzo piękną przypowieść o dłużnikach, z których jeden był winny bardzo wiele, a drugi tylko trochę. I Pan, ten, wobec którego obaj byli dłużnikami, darowuje jednemu i drugiemu, który z nich będzie Bogu bardziej wdzięczny. Oczywiście, ten, który był winien więcej, czyli będzie bardziej wdzięczny Bogu ten człowiek, któremu Bóg darowuje więcej, więcej wybacza grzechów. Ten, kto uważa siebie za sprawiedliwego, nie odczuje aż tak bardzo Bożego miłosierdzia i Bożej pomocy. Dlatego tak ważnym jest, drodzy bracia i siostry, zdawanie sobie sprawy z naszej grzeszności, z naszej nicości wobec Boga, z tego, jak bardzo odeszliśmy od Niego i jak bardzo potrzebujemy Jego miłosierdzia do tego, by być uzdrowionym. Uzdrowionym przede wszystkim w znaczeniu duchowym, by móc na powrót starać się o Królestwo Niebieskie. I tak też należy rozumieć dzisiejszą odpowiedź Chrystusa. To właśnie owi grzesznicy, celnicy, ci, którzy byli w pogardzie wśród ludu, oni najczęściej są adresatami słów Chrystusowych, bo oni potrafią zrozumieć ową głębię boskiego miłosierdzia. I my również, drodzy bracia i siostry, w pełni zrozumiemy ową głębię boskiego miłosierdzia dopiero wtedy, kiedy zdamy sobie sprawę z wielkości naszego upadku, z tego, jak daleko jesteśmy od Boga. Dopóki uważamy siebie za fałszywych, sprawiedliwych ludzi, dopóty Boże miłosierdzie nie będzie miało możliwości odegrania w naszym sercu znaczącej roli. Dzisiaj także, drodzy bracia i siostry, w Ewangelii usłyszeliśmy przykład tego, jak bardzo człowiek potrafi się zmienić, jak bardzo potrafi zaufać Bogu i ze skrajnej przepaści stać się kimś, kto służyć będzie także innym pomocą ku zbawieniu. Mateusz, celnik, który, jak mówi historia, z pewnością na podobieństwo innych celników niejednokrotnie nadużywał swojej władzy, doprowadzał do nieszczęścia innych ludzi. Ale w swoim sercu nosił wiarę w Boże miłosierdzie, w to, że Bóg jest w stanie pomóc mu, nawet nie zważając na cały ogrom jego grzechów. I tak też się dzieje. Kiedy Chrystus przechodzi obok niego, wzywa go do siebie. I Mateusz bez słowa zawahania zostawia wszystko. Wydawałoby się dobrą pracę, dobrą posadę, wiele dóbr ziemskich. I idzie za Chrystusem. Idzie za głosem swojego mistrza, nauczyciela i Boga. Drodzy bracia i siostry, i my również będziemy w stanie usłyszeć głos Boży i pójść za Nim, jeśli w swoim sercu będziemy odczuwali swoją nicość, w pokorze prosić będziemy Boga o wybaczenie za wszystkie swoje grzechy, a jednocześnie będziemy świadczyć o swojej gotowości pójścia za Chrystusem bez względu na wszystko, co przynosi nam otaczający świat. Tylko w ten sposób, drodzy bracia i siostry, będziemy mogli kroczyć drogą prowadzącą nas ku upragnionej przystani, ku Królestwu Niebieskiemu. Amen.

Za nami słowo duchowego pouczenia, które wygłosił ojciec Jan Kojło, a już za moment zaprosimy Państwa na powtórkę audycji Agroinfo.

Święto Zaleszańskiej Ikony Matki Bożej i Świętych Męczenników Podlaskich, przeżywane w ostatnią sobotę lipca według nowego stylu, jest na stałe wpisane do kalendarza wydarzeń liturgicznych naszego regionu. Jak co roku w przeddzień święta do Zaleszan wyruszy piesza pielgrzymka z Hajnówki. Pielgrzymka jest organizowana z błogosławieństwa Jego Eminencji, wielce błogosławionego Sawy, metropolity warszawskiego i całej Polski. Tegoroczną pielgrzymkę zainauguruje święta liturgia celebrowana o godzinie 7 w parafii pod wezwaniem wielkiego męczennika Dymitra w Hajnówce w dniu 24 lipca. Zapisy uczestników będą miały miejsce w dniu wyjścia pielgrzymki.

0: Zapraszamy na program poświęcony rolnictwu i rozwojowi obszarów wiejskich. Jest to audycja przygotowana z myślą o rolnikach oraz wszystkich, którym bliskie są sprawy polskiej wsi. Poruszane są w niej tematy ważne dla gospodarstw rolnych, producentów żywności oraz mieszkańców terenów wiejskich. Program powstaje we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach kampanii informacyjnej ministerstwa.
1: Agroinfo. Blisko rolnika. Audycja dla rolników i o rolnictwie.
2: Malownicze krajobrazy, regionalne tradycje, lokalna kuchnia oraz możliwość odpoczynku z dala od miejskiego zgiełku. Polska wieś posiada coraz większy potencjał turystyczny. O tym Katarzyna Polewko porozmawia z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Stefanem Krajewskim. Zapraszam.
1: Agroinfo. Blisko rolnika.
3: Panie ministrze, współczesna polska wieś to atrakcyjne miejsce do wypoczynku?
4: Współczesna polska wieś jest idealnym miejscem do wypoczynku, zwłaszcza dla mieszkańców dużych miast, tych, którzy nie znają polskiej wsi na co dzień albo znają ją tylko i wyłącznie z przekazu medialnego. Warto pojechać poza granice dużych miast, znaleźć sobie miejsce na wypoczynek, poznać tradycje, poznać w ogóle polską wieś, obszary wiejskie. To jest kierunek wart polecenia.
3: Panie ministrze, potencjał turystyczny polskiej wsi jest coraz większy? Agroturystyka wraca do łask?
4: Agroturystyka, do tego różnego rodzaju miejsca wypoczynkowe na obszarach wiejskich, też nie tylko agroturystyka, bo oczywiście na nią stawiamy najbardziej, ale też to są dzisiaj hotele, różne miejsca, które warto odwiedzić i szukać i zachwycać się tym, co mamy na miejscu, bo czasem szukamy tych ciekawych miejsc z dala od miejsca zamieszkania, a się okazuje, że jest ono całkiem blisko. I warto, żeby właśnie przyszli konsumenci, obecni konsumenci, no bo przecież wszyscy jesteśmy konsumentami, poznawali, skąd ta żywność pochodzi, jaką drogę przeszła, że mleko nie jest z kartonika, tylko żeby tam trafiło, musi odpowiednio drogę przejść, a pochodzi od naszych polskich krówek. Dzisiaj rolnicy szukają dodatkowego źródła dochodu, wsparcia i takim są gospodarstwa agroturystyczne. Zapraszamy i zachęcamy, by trafić na obszary wiejskie, a myślę, że dla wielu mieszkańców miast będzie to naprawdę nowe odkrycie i nowa destynacja.
3: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi stawia na produkt lokalny?
4: Bardzo mocno stawiamy na produkt lokalny, produkt tradycyjny. Też od dłuższego czasu już prowadzimy taką akcję informacyjną wspólnie z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa Produkt Polski, czyli produkty oznaczone logiem biało-czerwonym i też z takim napisem Produkt Polski, co oznacza, że to jest nasze, lokalne, nie przyjechało z obcego kraju, ani tym bardziej obcego kontynentu. Organizujemy szereg też konkursów, by promować, przypominać o tych czasem już zapomnianych przepisach, a przekazywanych czasem z pokolenia na pokolenie. To jest też nasza przewaga nad innymi krajami. Polska żywność jest bardzo dobrze odbierana na całym świecie. Z jednej strony mamy obowiązek i taką powinność wobec rolników, żeby szukać nowych miejsc do eksportu żywności, a z drugiej strony stawiamy na tą sprzedaż bezpośrednią, stawiamy na produkt lokalny i tradycyjny.
3: Możemy mówić, panie ministrze, o tym, że polskie produkty rolno-spożywcze są hitem eksportowym, stają się hitem eksportowym?
4: Tak, polskie produkty są hitem eksportowym i coraz szerzej otwieramy się na świat. Tak jak wcześniej to była głównie Europa, dzisiaj często kraje trzecie, Azja i tutaj ostatni czas to otwarcie rynku filipińskiego dla naszych produktów mięsnych, produktów mlecznych, ale też otwarcie szersze na Japonię, otwarcie na Koreę, kolejne kraje zyskujemy. Tu jest oczywiście duża rola samego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ale też głównego lekarza weterynarii, głównego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, głównego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa To też nie wszystko od naszej strony zależy, ale otwieramy te rynki po to, by docierać z naszą żywnością. Wartość eksportu produktów rolnych w 2025 roku to 58 miliardów euro, czyli prawie 250 miliardów złotych, 16% całego naszego eksportu i 9% wzrost rok do roku, co pokazuje, że coraz bardziej wykorzystujemy ten potencjał naszej bezpiecznej żywności, ale z drugiej strony też chronimy naszych konsumentów przed zalaniem produktów, które tych norm nie spełniają. Po to wydaliśmy wspólnie z ministrem zdrowia rozporządzenie, które zakazuje wjazdu produktom, które zawiera pozostałości pestycydów niedozwolonych na rynku unijnym, a dozwolonym na rynkach krajów trzecich.
3: Które produkty, które grupy produktów cieszą się największą popularnością poza granicami naszego kraju?
4: Tych produktów jest bardzo dużo. Produkty mięsne, produkty mleczne, słodycze, wyroby piekarnicze, cukiernicze, alkohol. To są nasze produkty takie, które silnie zdobywają rynki.
3: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi realizuje program Aktywna Wieś. Szczególnie teraz w okresie letnim możemy zobaczyć efekty tego programu.
4: Po raz pierwszy przygotowaliśmy program Aktywna Wieś, dedykując na to 10 milionów z budżetu ministerstwa. Liczyliśmy, że to będzie program, który będzie cieszył się dużym zainteresowaniem, ale to zainteresowanie przeszło nasze oczekiwania. Prawie 5 tysięcy wniosków wpłynęło. Tutaj duża praca wykonana przez pracowników Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi po to, by te wnioski sprawnie ocenić. Prawie 1400 wniosków zostało sfinansowanych w ramach tego budżetu. To jeszcze zwiększyliśmy budżet do 15 milionów, widząc to ogromne zainteresowanie i potrzeby wsparcia. Głównym celem i założeniem tego programu było wzmocnienie lokalnych społeczności, danie im możliwości zrealizowania pomysłów, inicjatyw, które powstają w lokalnych społecznościach, ale brakowało często sfinansowania tych pomysłów.
1: Agroinfo. Blisko rolnika.
2: Anna Czytowska, zapraszam na przegląd najważniejszych informacji dla rolników. Siódme Krajowe Dni Pola zgromadziły tysiące rolników, setki wystawców, a także przedstawicieli administracji rządowej, europejskiej oraz świata nauki. Przez wszystkie trzy dni w wydarzeniu aktywnie uczestniczył minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski. Głównym punktem pierwszego dnia była wizyta komisarza Unii Europejskiej do spraw rolnictwa, który przyjechał do Szepietowa na zaproszenie ministra. Kolejne dwa dni w Szepietowie należały już do hodowców i ich dumy, czyli zwierząt. Ostatni dzień zdominowały profesjonalne pokazy czempionów i superczempionów. Podczas wydarzenia minister nadawał odznaki honorowe zasłużone dla rolnictwa osobom, które swoją pracą, zaangażowaniem i osiągnięciami wniosły szczególny wkład w rozwój rynków rolnych. Gospodarzem ósmych Krajowych Dni Pola będzie poświętne.
1: Agroinfo.
2: Co czwarty młody rolnik w Unii Europejskiej prowadzi gospodarstwo w Polsce. Dlatego to właśnie Warszawa była gospodarzem europejskiej debaty o odnowie pokoleniowej na wsi i dostępie młodych gospodarzy do finansowania. Wydarzeniu towarzyszyło hasło wzmocnienie odnowy pokoleniowej w rolnictwie Unii Europejskiej, poprawa dostępu do finansowania dla młodych rolników, organizowanym przez Komisję Europejską i Europejski Bank Inwestycyjny. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. komisarz Unii Europejskiej do spraw rolnictwa Christoph Hansen oraz minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski. O szczegółach spotkania można przeczytać na stronie ministerstwa.
1: Agroinfo.
2: Koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się o dofinansowanie swojej działalności statutowej. Wysokość wsparcia zależy od liczby członków koła i wynosi 8 tysięcy złotych dla kół do 30 osób, 9 tysięcy złotych dla grup liczących od 31 do 75 członków, 10 tysięcy złotych dla kół powyżej 75 osób. Środki można przeznaczyć m.in. na działalność społeczno-wychowawczą, kulturalno-oświatową oraz pielęgnowanie tradycji ludowej. Ważną zmianą jest sposób składania wniosków. Od tego roku odbywa się to wyłącznie elektronicznie. elektronicznie przez platformę usług elektronicznych ARiMR.
1: Agroinfo.
2: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 31 lipca przyjmuje wnioski o wsparcie na inwestycje leśno-zadrzewieniowe finansowane z Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Z pomocy mogą skorzystać na przykład rolnicy gospodarujący na słabych gruntach 5 i 6 klasy, czy właściciele prywatnych lasów zniszczonych w wyniku pożarów. Nabór prowadzony jest poprzez aplikację e-wniosek plus.
1: Agroinfo.
2: To ułatwienie dla rolników i mniej formalności. Hodowcy zwierząt nie będą musieli ponownie składać części dokumentów potrzebnych do uzyskania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego. Jeżeli powiatowy lekarz weterynarii dysponuje informacjami niezbędnymi do nadania numeru, wyda decyzję z urzędu. Wykorzysta do tego również dane dostępne w bazie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
1: Agroinfo. Blisko rolnika. Kampania informacyjna Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Za nami program poświęcony rolnictwu i rozwojowi obszarów wiejskich. Audycja została przygotowana we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach kampanii informacyjnej ministerstwa.

0: Już za chwilę na naszej antenie retransmisja nabożeństwa całonocnego czuwania, wyjątkowego czasu modlitwy i duchowego skupienia. Wierni poprzez śpiew hymnów, słuchanie Słowa Bożego i wspólną modlitwę przygotowują się na przyjęcie świętej Eucharystii. Jutro przypada piąta niedziela po Pięćdziesiątnicy. Zapraszamy Państwa na retransmisję dzisiejszego całonocnego czuwania.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
2: Wstańcie!
3: Zwracajcie się, Panie, po błogosławie.
4: Слава святей, единосущней, животворящей, неразделенной.

0: Radio Ortodoksja. Nadajemy codziennie od 16 do 21.
1: Wysłuchaliśmy retransmisji całonocnego czuwania przed piątą niedzielą po Pięćdziesiątnicy. Gorąco zachęcam pozostać na falach naszego radia, a już za moment wysłuchamy żywotów świętych.

7 lipca cerkiew wspomina narodzenie świętego proroka Jana Chrzciciela. Do wspólnej modlitwy w kaplicy w Siderce zaprasza ojciec Piotr Hanczaruk. W najbliższy wtorek, dzień patronalnego święta, od godziny 7 rano będzie można poświęcić groby spoczywających na miejscowym cmentarzu. Zaś o godzinie 10 rozpocznie się świąteczna boska liturgia.

mamy dziś sobotę 4 lipca według nowego stylu i 21 czerwca zgodnie z kalendarzem juliańskim. A już teraz zapraszamy do wysłuchania żywotu świętego Afrodyzjusza oraz żywotu świętego męczennika Archila.

Dzisiaj Cerkiew Prawosławna wspomina świętego męczennika Afrodyzjusza. Czasy życia tego świętego nie są znane. Tradycja przekazała, że święty Afrodyzjusz pochodził z rodziny, która dawno przyjęła chrześcijaństwo. Został wydany jako chrześcijanin rządcy Dionizemu. Ponieważ święty męż nie wyznawał wiarę, wypróbowywano go. Święty pozostał jednak nienaruszony. Wtedy zaprowadzono go do amfiteatru, ale lwica nie wyrządziła mu żadnej krzywdy, lecz przemówiła ludzkim głosem i zaczęła oskarżać niegodziwych pogan. Wtedy wielu z pomocników rządcy uwierzyło w Chrystusa i przyjęło męczeńską śmierć. W ten sposób święty Afrodyzjusz zdobył koronę męczeńską.

0: Myśli świętych ojców.
1: Święty Grzegorz Teolog. Bóg zsyła nam swe hojne dary z większą przyjemnością, niż my je przyjmujemy.

Dzisiaj przypada liturgiczne wspomnienie świętego męczennika Archila. Święty Archil był synem najwyższego księcia Kartli Stefana. Okazał za swoich rządów gorliwą pobożność i stał się bezkompromisowym obrońcą chrześcijańskiej wiary wobec arabskich zdobywców, którzy zmuszali jego naród do przejścia na islam. Święty Archil został ścięty przez Arabów 20 marca 744 roku, gdy miał 80 lat.

Ojciec Mitret Aleksander Klimuk, proboszcz parafii w Ostrowiu Północnym, serdecznie zaprasza wiernych w zbliżający się wtorek, 7 lipca, do filialnej cerkwi w Starej Grzybowszczyźnie na wspólną modlitwę w dzień wspomnienia narodzin świętego proroka Jana Chrzciciela, patrona tamtejszej świątyni. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 9 molebniem z oświęceniem wody, po którym sprawowana będzie boska liturgia.

0: Pytanie do duchownego.
1: Dlaczego stawiamy świece w cerkwi podczas nabożeństw?
0: Odpowiada ojciec Jarosław Jóźwik.
2: Świeca w cerkwi symbolizuje naszą modlitwę. Dlatego też, kiedy przychodzimy do cerkwi, to składamy, po pierwsze, mówimy, prawda, że kupujemy świece, ale tak naprawdę składamy ofiarę. Składamy ofiarę na swoją parafię i też stawiamy świece w formie takiej modlitwy. To jest nasza modlitwa. Chcemy się pomodlić za zmarłych, idziemy do miejsca, w którym stawiamy świeczki za zmarłych, o zdrowie idziemy, żeby się pomodlić, przystawiamy na tych świecznikach, w których modlimy się, które są przy ikonach naszych świętych. Chcemy się pomodlić, prosić o wstawiennictwo naszego patrona. Wstawiamy świeczkę przy ikonie naszego patrona. Jest to po prostu forma naszej modlitwy i bardzo ważne jest właśnie to, że płacimy jakieś pieniądze i rzucamy je do koszyka naszych parafii, to dlatego, że to jest również ofiara, która dzięki temu pomaga też na różnego rodzaju działania naszej parafii. To jest niezwykle ważne.

Bractwo Trzech Świętych Hierarchów w Białymstoku w dniu 1 sierpnia z okazji pamięci świętego Serafima Sarowskiego organizuje pielgrzymkę autokarową do Kostomłotów. W programie o godzinie 5 rano odjazd, o godzinie 8.30 akafist, o godzinie 10 liturgia, procesja, a następnie posiłek. Przyjazd do Białegostoku zaplanowany jest na godzinę 17, a zapisy trwają do 25 lipca pod numerami telefonów 883 772 000 883 772 000 oraz 503 130 337 503 130 337.